rodin kalarewa akadibet peho gurwa tungi kene tungi entopeti kanoro kawano mwesho telaro wano ringo telaro borri pien chocha chel kobiwani yini beda chakke karachel kede giki en chocha chelo dapun mede kobiwani tikar menyualo dano kret kare amedano weho kire loguni tungrot koba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akadotia be